Masajolo we wume danu mi madun, ima inwi anadona, ima infose kowe enugbe, unuwe jolo umeje ekanwa, akwangande yali udie kule aru kwe tuwe kwe wawai, amadu.

0: Yeni mo doji fiogbe dogbe no teacher fiogbe no Macfila
1: na ta khoyo mebu aso godibu we no
0: sege sege sege sege koya
1: na mo po mi suku no bi kro no no do
0: yo ka ko mi oku suku no bi akro no do
1: no no do la foja
0: kokon
1: kure o kure o
0: Eh, oukule, oukule!
1: Non, wa, hable, wa, oukule, oukwashi, vo,
0: oukule. Non, hable, oukule, oukwashi, de. Oh, de, oukule, non, tok, wia, nye, vi, oukwashi, yo. Po, de, oukule, a, jak, po, yu, zi, oukwashi, yo. Po, de, oukule, a, jak, kan, mabu, vi, oukwashi, yo. Po, de, se, non, oukule, non, vome, no, oukwashi, yo. E, so, do, ga, oukule, a, jak, ya, kon, kame, ganda, yo.
1: Manu, non, mi, mo.
0: Po, de, oukule, nye, oukwashi, lo.